0: Nie, sam się
1: Coming at the edge in the belt, oi. Coming at the edge in the belt.